Fajn, że jest. Po Medansku słońce. Falling in love with you. Ko dobry klasby. Zaczy ty twoja dusza. Radio Rubin, twoje najlepsze hity.